0: na ɔno nso wɔmfa so nnipa wɔnhyɛ wɔn haw nti Deuteronomy 30:15 no wɔse
1: mede nkwa ne papa ne bɔne
0: ne papa
1: ne owuo masi w'anim
0: ne asi w'anim tie wɔde nkwa ne papa ne owuo ɔde asi w'anim ɔnhyɛ wo ɔwie wakyerɛ wo deɛ ɛyɛ ɔse medeɛ mehyɛ wo sɛ yi papa na woanya nkwa nhyɛ ka awurade ɛti wakyerɛ wo ɛna ɔde nneɔma bi atoto wo ɛti wopa wote wiase yɛ papa wopa yɛ bɔne ɔno awurade deɛ ɔte soro wɔhwɛ wo ɛna wɔdi ka so ate wo ne wokɔ dwa bumu anuma wate wo ne sɛ hwɛ soro ne fam sɛdeɛ mu wo afa na ɛkorɔn sɛ woyɛ bɔne bi a ɛka me nyankopɔn anaa wankasa wo nipa wo ne tena anaasɛ woyɛ obi papa a wo nua wo ne ne tesi wei mu ɛna wo papa a woayɛ no ɛka no nti ɔsu wɔ nipa nsa adwu wo ne ba ɛti wɔ se ampaneɛmpa
1: otumfoɔ nkyɛ atɛmu
0: otumfoɔ nkyɛ atɛmu
1: nyɛ mmomuyɛsɛm
0: nkyɛ ka awurade ɔnkyɛ kuro de woakyerɛ wiase ayɛ papa na ɔde bɔde atua wiase na ɔde papa atua daabi yɛka wɔ timɔderefoɔ a wɔani awurade ma wɔade sua bi Deuteronomy chapter 28 verse 1 tobu ase da koro kan ne nyinaa na ho sɛ onyankopɔn ne ti mu ɔdene paa nkyɛ ka awurade sɛ onipa tena bɔne mu bebree a awurade wagyiga wɔ se me mɛtumi ama woawale yere na obi ne wo yere ayɛde ade
1: ada bible bɛturo ɛnso wonim aba
0: ɔtum ka sɛ obɛtumi ama woayɛ adwuma na su adwuma no koraa no womfa bi ntwa aduane ni because obi de ne wɔfa ase ne ba ne yere obi de nipa akɔgye sikaduro nanso sika no baeɛ no ɔntumi nni bi doctor sɛ ma ne nwe akokɔ ɔnwe kurokokoko wɔnni dabodabo ɔnwe apɔnkye.

0: yɛwo ɔba a biribiara ankura ne nhyɛm na wotoa so a
1: sɛdeɛ ɔfirini nayam adagya mu baeɛ no
0: sɛdeɛ ɔfirini nayam adagya mu baeɛ no
1: saa na ɔbɛsan akorɔ
0: na kyerɛ sɛ aha koraa ma mekye aseɛ sɛ saa ɛse koraa no yɛmfa nkɔ because ɛse yɛmfa mfiti yɛ nayam ne bae yɛbɛfa no wɔ ha ɛti biribia a yɛbɛpɛ no wɔ ha yɛbɛgya wɔ deɛ a kyerɛ se yɛbɛgya no wɔ ha ɛti manya akɛsesɛm wɔ se yɛwoɔ ɛnkora ne hyɛm ɛfirisiane chapter 9 verse 4 to 6 ɔka asɛm bi kyɛ paa
1: ɔse
0: aha
1: na hwan na
0: wayi no wɔ mu
1: wayi wɔ mu
0: aha
1: ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ wɔ
0: tie nti na bible ne sɛ ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ ɛdeɛn
1: ɛwɔ
0: na wotoa so a
1: na ɔkraman a wɔte aseɛ yɛ sene gyata a wawuo
0: ɔkraman a wɔte aseɛ wɔyɛ sene gyata a na wotoa asɛm no so a
1: na ateasefoɔ nim sɛ wɔbɛwu
0: na ateasefoɔ deɛ yɛnim sɛ ɛbɛdeɛn
1: ɛbɛwu
0: na kyerɛ sɛ ɔyɛi a yɛgu a nyinaa yɛbɛwu nti ma ho wodwene ka na wodwene owuo so wodwene ka ho no na wodwene owuo ka ho wodwene awadeɛ ho dwene owuo ka ho because wɔse ateasefoɔ deɛ wɔbɛwuwu na afoɔ deɛ wɔnim hwɛ wotoa so a
1: na wɔnni akatua biara bi
0: wɔmonni akatua biara
1: bi
0: wɔnka yɛ mpo yɛwura bɛfi yɛnka yɛ na wotoa so a
1: ɔse wɔndoo
0: wɔndoo
1: wɔntane o ne nkontwo ayera da
0: na ne bɛrima wotwe korɔ o wɔse woka wo nsa gu bo a ayera dadada sɛ wo kunu ne bɛrima bi nam na wotwe korɔ o ɔbaa bi tum twe koraa ma ne kɔn ho ntini aha baako yi wotum sɛ apiepie ɔse wotwe saa nkwasea kora no woka wo nsa gu bo a ayera wiase wei moma yɛnsakyera wobɛka wo nsa agu obo da koro pɛ kokokokokokokokoko wowɔ ha ntwɔtwɛdɛ na wapia ha na wɔfa ha hwɛ me nuaba a susupere wɔ wiase ɛbrɛ bi bɛdu ma wabrɛ saa wonam kurom saa wɔkɔtɔ fridge deɛ abɛsi hɔ woaka kyerɛ wo kunu sɛ makɔtɔ fridge bi abɔ 2 na wonka nkyerɛ wo sɛ kɔtɔ fridge last no na kɔ wo bɛna ice cream ashi ni ice cream pri kromo ba fa milk tu kɔ christians is wɔ sɛ ɛyɛ mfasoɔ bɛn sɛ onipa brɛ obere hu no eti solomon sɛ na nim nyam nyina christians chapter 2 no verse 11 no ɔka asɛm bi wɔ hɔ 2:11
1: wɔ sɛ
0: aha
1: ɛna medane m'anim hwɛ menwuma a me nsa wɛ ɔɛno wɔ
0: solomon se saa nnoɔma wɔ nti wadane nane hwɛ nnwuma a ne nsa yɛyɛ nyinaa
1: ne meberɛ a meberɛ meyɛ ɔyɛ no
0: ɛne berɛ a ɔberɛeɛ a ne nsa kaeɛ no
1: na hwɛ
0: na hwɛ
1: ne nyinaa yɛ wohudeɛ ne dadwene hunu
0: solomon ɛkasa no ɔtena ase plane nti mebɛtɔ private car na daakye ne magya no hɔ na meyere de akɔfa bɛrima foforɔ atenam sɛ wɔatwa sɛmenaani ɛti solomon sɛ wɔtera ase a ɔdwene saa nnoɔma wei no wɔtera ase bunku sɛ ahabrɛhunu sɛbɛbɔ n ɔfɛ akɔtɔ wokɔ ɛhɔ na 24 no 26 no a acristatis 2 no a ɔka asɛm bi
1: biribipɛ biara na hɔ ma ɔnipa se sɛ
0: solomon ne sɛ hɔ sɛ biribipɛ bi ne wɔ ma ɔnipa
1: sɛ ɔbɛdidi no wano
0: sɛ ɔnipa bɛdi
1: wakra ahunu ade pa ne berɛ no mu
0: ka nti wiase naw no wɔ se biribipɛ bi nni hɔ ma wɔ nnipa nbiribipa ma ne kra wobɛ no ntiatia wɔ fie sɛ wopɛ biribipa ama wo kra a ɛno ne mfa so pa ɛnyɛ adan ne cas ne us ne canada woti yɛyɛ no awurade de ma hɔ ne wɔsɔm twɛ awurade amfa ma ɛmpere because manhu ɔbi a wanya visa yɛwada kwasi ada numera tim visa no anyɛ adwuma